0: Ako ryba.
1: S.
0: Ako slnko.
1: D.
0: Ako tuleň.
1: U.
0: Ako uzol.
1: V.
0: Ako vierka.
1: X.
0: Ako xylofón.